Piosenką Most na rzece Kwai w wykonaniu Janusza Gniatkowskiego rozpocząłem mój dzisiejszy program. Ze studia stacji WKR po Gipsy, drogich radiosłuchaczy, wita Zenon Kunicki. Dzień dobry Państwu. Zapraszam do wysłuchania tej audycji i życzę miłego spędzenia czasu przy odbiornikach.

Chciałbym przypomnieć, że jutro o godzinie 9:30 rano w kościele Mount Carmel w Poughkeepsie będzie odprawiona po polsku msza święta. Chociaż w 100% nie jest po polsku, ale modlitwy i pieśni są po polsku. Pokażcie się, że jest nas tutaj dużo.

pamiętam do dziś. Gdzieś głęboko schowałam w pamięci wspomnienie gorącego piasku.

Dzisiaj, 15 sierpnia, w Polsce są obchodzone dwa święta, kościelne i państwowe. Święto kościelne to Matki Boskiej Zielnej i święto państwowe Wojska Polskiego. W kościołach msze święte, a w Warszawie defilada Wojska Polskiego.

Mój czas na antenie dobił i kierpo gipsy dobiega już końca. Za chwilę dwugodzinny program Polka Rasko Show. Ja dziękuję wszystkim za wysłuchanie tej audycji. Życzę miłego weekendu i do usłyszenia w następnej audycji. Żegna się z Państwem Zenon Kunicki. Do widzenia Państwu.